0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Audioslave Exploder dla tych, którzy mają dużo energii w dzisiejszego poranka. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. Bardzo mi miło, że włączyliście Radio Centrum rano, by się obudzić, no bo mamy głowę do góry. Wakacyjną już głowę do góry, ale niemniej jednak niektórzy z was są na wakacjach, a niektórzy muszą wstać do pracy. Ci z wakacji pewnie jeszcze nie włączyli odbiorników, ale ci z pracy pewnie już zaspane oczka przecierają. No więc, żebyście nie czuli zbyt dużego ciśnienia w dniu dzisiejszym, Under Pressure od Queen.

10 minut po godzinie 7 mamy już w tym momencie na naszym pięknym radiowym zegarze. No i jednak coś jest w tym, że wstajemy konkretną nogą, no bo faktycznie jak dzień zaczniemy, tak też później ten cały dzień mniej więcej tak nam mija, więc to przysłowie, zresztą jak większość pewnie przysłów, jak najbardziej się sprawdza. No i właśnie, mamy chyba problem z tym, żeby dobrze ocenić, jak ten dzień będzie wyglądał, szczególnie jeśli właśnie mamy jeszcze zaspane oczka, tam jeszcze mamy te takie, wiecie, śpioszki pod oczkami, no to wiadomo, trudno jest to cenić, ale być może są sposoby, dzięki którym możemy dosyć dobrze zaczynać dzień i ja wiem, że może ktoś się nie zgodzi, ale warto na początku dnia się na przykład pośmiać. No mam nadzieję, że chociaż trochę wam kącik ust drgnął, to oczywiście śmiech ze znanej bardzo piosenki od zespołu Gorillaz, która nazywa się Feel Good ENC. I mam wrażenie, że nic lepszego na poranek, jeżeli chodzi o piosenki, naprawdę nie ma. Trzeba raz dziennie na poranek usłyszeć, czuj się dobrze, korporacje. Tłumaczenie tych angielskich tytułów na polski zawsze jest niesamowicie zabawne, ale zachęcam do tego, by do tej piosenki się trochę pouśmiechać.

19 minut po godzinie 7, tak więc czas na to, żebyśmy przejrzeli sobie lubelską prasę. No i słuchajcie, co tam w lubelskiej prasie piszczy. Kuriel Lubelski na sam początek pisze dzisiaj o sytuacji mieszkaniowej w Lublinie. Ścisk, absurd i kosmiczne kwoty.

Na lubelskim rynku mieszkaniowym zaczyna brakować powietrza. To, co dzieje się obecnie na lubelskim rynku nieruchomości, trudno nazwać inaczej niż czystym absurdem. Ceny mieszkań w Lublinie osiągają porażające, wręcz astronomiczne stawki, a w zamian deweloperzy oferują metraże, w których coraz trudniej złapać oddech. Jeżeli chcecie wiedzieć, co tam się dzieje na rynku mieszkaniowym w Lublinie, być może będziecie zmieniać mieszkanie, no to odsyłam do Kuriera Lubelskiego na kurierlubelski.pl. Lublin 112 pisze natomiast już o przyjemniejszych rzeczach, a na pewno bardziej praktycznych. Znaczy, mieszkania są praktyczne, tylko ceny nie bardzo. Pisze o tym, że sztuczna inteligencja ma ostrzegać osoby głuche i słabosłyszące. Na Politechnice Lubelskiej powstaje przełomowa aplikacja. Syrena karetki, alarm przeciwpożarowy, klakson samochodu, szczekanie psa czy wołanie o pomoc to dźwięki, które dla większości osób stanowią naturalny sygnał ostrzegawczy. Dla osób głuchych i słabosłyszących mogą być jednak całkowicie niedostępne. Naukowcy z Lublina pracują nad rozwiązaniem, które ma to zmienić. Jeżeli chcecie wiedzieć, co to za technologia, być może jesteście zainteresowani w ogóle technologią lub Politechniką Lubelską, to odsyłam na lublin112.pl. No i na sam koniec informacja, przypomnienie, że wczoraj w Lublinie ruszył festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. I możecie zobaczyć już zdjęcia z pierwszego dnia tego festiwalu na dziennikwschodni.pl i zachęcam, żeby się wybrać. Dzisiaj, w sobotę czy w niedzielę, masa wspaniałych zespołów z różnych gatunków muzycznych, więc myślę, że naprawdę warto. Odsyłam po zdjęcia z innych brzmień z wczoraj na dziennikwschodni.pl.

0: Już po wpół do ósmej, a więc czas na informacje drogowe z Lublina. No i mam dla wszystkich, którzy siedzą teraz w autach, raczej dobre wiadomości, bo Lublin jest absolutnie przejezdny. No poza tym, że gdzieś tam się postoi na światłach, nie powinniście mieć większych problemów. Oczywiście przypominam o tym, że ciągle trwa remont na Alei Unii Lubelskiej i na Alei Warszawskiej. Na Alei Warszawskiej są budowane ścieżki rowerowe i również zatoka autobusowa. No a Aleja Unii Lubelskiej, tam ciągle trwa remont w związku z budową nowego mostu, no i przebudową w ogóle infrastruktury drogowej, więc tam cały czas, od roku już właściwie, uważamy. Poza tym Lublin przejezdny, jeżeli natomiast jesteście świadkami wypadku, korku, stłuczki, dawajcie znać na 515 515 982, a my przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i jeszcze pogoda. Jak tam dzisiaj? No dzisiaj szykuje nam się naprawdę przepiękny i przyjemny dzień. Obecnie 17 stopni Celsjusza, oczywiście na plusie. Słońce będzie nam przez cały dzień towarzyszyło. Gdzieś tam chmurki mogą się pojawić, ale bardziej takie, żeby, wiecie, poobserwować sobie i powiedzieć, jak z czym się ta chmurka kojarzy. Maksymalnie dzisiaj do stopni 24, więc przyjemnie, nie powinniście się dzisiaj ugotować. Przynajmniej taką mam nadzieję.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Reklama.
8: Radio Centrum. Centrum.
9: Najwięcej oka w mieście.

Jack White, tudzież na polski język Jacek Biały przed Państwem. 19 minut do godziny 8 pozostało. No i ja muszę Was zapytać, bo są wakacje i tak stwierdziłem, że trzeba z Wami trochę więcej interakcji ponabywać, bo może akurat macie trochę więcej czasu na napisania, bo trochę więcej chęci, bo słońce ładnie przyświeca. No więc moje pytanie na dziś, Szanowni Państwo, takie, żeby po prostu sobie pogadać, jest następujące. Co robicie w ten weekend? Bo zbliża się weekend. Tą decyzję trzeba podjąć. No ja powiem, że dla mnie wybór jest oczywisty, idę sobie na inne brzmienia, ale być może macie inne plany, może ciekawsze, może po prostu bardziej Wam odpowiadające. Piszcie 515-515-982, jeśli chętnie dowiem. No i być może też zasugerujecie komuś, kto słucha, żeby zrobił tak jak Wy.

Być może wybieracie się niedługo do Grecji w ramach wakacji, no to mam ważną informację, że Grecja znowu kłóci się z Turcją i ja wiem, że na przestrzeni lat to, jeżeli znacie historię, nie jest nic dziwnego, że Grecy kłócą się z Turkami, to taka klasyka już jeżeli chodzi, ale do tej kłótni dołączyła Azerbejdżan i Armenia, bo teraz te cztery kraje kłócą się o to, do kogo należy baklawa i kto zostanie właścicielem, w cudzysłowie, baklawy, to znaczy z którego kraju baklawa pochodzi. Chodzi oczywiście o deser, który jest bardzo słodki, taki miodowy, z delikatnym ciastem i tam jeszcze jakimiś bakaliami. No i dowiemy się 30 listopada. Zostanie rozstrzygnięte przez UNESCO, do kogo należy baklawa. Póki co delektować się można w każdym z tych czterech państw, więc jeżeli wybieracie się tam na wakacje, to polecam spróbować, póki jeszcze tam będzie.

No idealna piosenka na lato, The Boys of Summer od The Ataris. No i słuchajcie, mamy już po godzinie 8, właściwie prawie 5 minut. No i ja się z wami muszę powitać po raz kolejny z tymi, którzy do nas dołączyli. Krzysiek Walter Kronek przy mikrofonie, bardzo mi miło. To jest Akademickie Radio Centrum i program Głowa do Góry, czyli program poranny od godziny 7 do godziny 10. Tak z wami jestem. No i przyznam się, że przed chwilą ziewałem. Bardzo przeciągle i bardzo długo. Jeżeli macie ochotę, to też sobie teraz ziewnijcie, ja pozwalam. Nie czujcie się źle, nawet nie zasłaniajcie ust. Po prostu ziewnijcie sobie przeciągle, chyba że teraz słuchacie Radio Centrum na spotkaniu biznesowym. Ale to wtedy wszyscy w sali będą ziewać. Także może nie najgorzej. Zapraszam do godziny 10. Podziewajcie sobie trochę, bo to jest poranek.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

11 minut po godzinie 8, awangarda, jazz i podziemie od strachów na lachy. No i właśnie o tej awangardy i podziemia, chociaż może już w tym momencie nie, ale przejdziemy. The Doors, zespół, który zdecydowanie jak na swoje czasy awangardowy był. No i dzisiaj spojrzałem w kalendarz, obchodzimy 55. rocznicę śmierci Jamesa Douglasa Morrisona, znanego również jako Jima Morrisona, człowieka... No, którego życiorys naprawdę na kilka filmów co najmniej zasługuje. Człowieka, który był bardzo specyficzny, żeby nie powiedzieć również kilku negatywnych rzeczy na jego temat, że był nachalny, był narcyzem i ponoć również chamem. A ponadto był naprawdę wspaniałym muzykiem. To są rzeczy, które często dość się łączą. I myślę, że warto wspominać jego muzykę, a mniej te cechy, których nie chcemy pamiętać. Tak więc świętując, można powiedzieć świętowaniu, ale wspominając, może w ten sposób, Jima Morrisona, The Doors na naszej antenie.

dziwna wiosna i niepewność. 21 minut po godzinie 8. No i mam taką teorię, także jest we mnie pewna niepewność co do tego, do jakich piosenek najlepiej nam się jest budzić. To jest temat, który jako osoba grająca poranek dzisiaj, jest to temat jak najbardziej na czasie. No i tak doszedłem do wniosku, że być może takimi piosenkami, do których najlepiej się budzić, są piosenki, które są oklepane. Są piosenki, które każdy z nas zna, w nocy o północy jest w stanie zanucić. No i sprawdźmy tę teorię. AC/DC, Back in Black. Jestem ciekaw, czy do tego obudzicie się lepiej niż do poprzednich rzeczy. Być może właśnie takiego klasyka, no jedno kopyto trochę, potrzebowaliście.

0: wpół do dziewiątej, czas na informacje drogowe z Lublina. Co tam się dzieje? No jeżeli chodzi o informacje związane z korkami, no to tu mam dla was dobre informacje, no bo w sumie ich nie ma w Lublinie. Nie powinniście stać raczej więcej niż na światłach. Jeżeli chodzi natomiast o remonty, no to oczywiście jak zwykle lato to jest czas, w którym tych remontów jest zdecydowanie więcej w Lublinie. Pozostajemy przy remoncie Alei Unii Lubelskiej, oczywiście dodatkowo Aleja Solidarności jest również w tym momencie remontowana przy skrzyżowaniu z ulicą Północną. Dalej mamy również remonty na Alei Warszawskiej i kończy się również remont na ulicy Puławskiej. Ponadto jakieś drobniejsze remonty na mniejszych ulicach w Lublinie również będą się w wakacje pojawiać. Jeśli natomiast widzicie korki na Lubelskiej, czy w Lublinie, dawajcie znać na 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i jeszcze informacje co do pogody. Nam się niebo zasłoniło chmurami. Niestety, ale nie powinno z tych chmur dzisiaj padać. Obecnie około 20 stopni Celsjusza. Słońce jeszcze się dzisiaj pojawi, więc się nie martwcie. Będzie maksymalnie również dzisiaj do stopni 24. Noc chłodniejsza nieco, bo temperatura spadnie do stopni 13.
2: Reklama.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.

Pozostało 20 minut do godziny 9, a więc czas na to, żebyśmy zobaczyli, co tam się dzieje na Lubelszczyźnie, jeżeli chodzi o imprezy rockowe oczywiście. No to słuchajcie, dzisiaj startuje rokowisko Zwierzyniec. Dzisiaj, to znaczy 3 lipca i potrwa do jutra, czyli do soboty. No i na rokowisku naprawdę pojawią się duże nazwy. Chyba takim headlinerem największym jest Carcass z Wielkiej Brytanii, ale I Am Morbid z USA. Również to nie lada jest gratka. Poza tym zagrają Furia, Blinded 23, Lyre, Death Yard, Get The Shot, Dope Lord, Hamulec oraz Aversja. Więc będzie nawet bardziej niż rockowo, będzie metalowo. Więc jeżeli byście byli zainteresowani taką imprezą, to dwudniowe rokowisko Zwierzyniec zaczyna się dzisiaj i trwa do jutra, oczywiście w Zwierzyńcu. Następnie Fabryka Kultury Zgrzyt zaprasza 30 lipca na koncert Phil Campbell's Bastard Sons, czyli na koncert synów, jak sama nazwa wskazuje, Phila Campbella, czyli gitarzysty Motorheadu. Jeżeli chcecie posłuchać tego, co panowie tworzą, no i też oczywiście piosenek Motorheadu, tego się nie uniknie, no to zachęcam do odwiedzenia Zgrzytu 30 lipca, oczywiście 2026 roku. No i na sam koniec coś dla progresywnych świrów. Soen powraca do Lublina po tym, jak zagrali na Rock the Square w tamtym roku. Wracają 23 sierpnia z Reliance Tour 2026. No i Soen przedstawi nam swój materiał. Materiał bardzo dobry, co jak byliście na festiwalu zeszłorocznym na pewno pamiętacie. 23 sierpnia 2026 roku w Fabryce Kultury Zgrzyt zagra Soen.

koniec świata od Kasi Linz. Na szczęście świat nie kończy się, ale w Meksyku jest nomen omen niezły Meksyk. 10 minut do godziny 9. Mam dla was historię z jednego z meksykańskich miast, gdzie grasuje Batman. Pewnie mówi takim chropowatym głosem typowym dla Batmana. Ja nie będę udawał, bo aż takiego nie mam. Ale słuchajcie, meksykański Batman jest poszukiwany przez tamtejszą policję, dlatego że on przez 10 dni ganiał ludzi, których uznał za złodziei, nie wiadomo, czy faktycznie złodziejami byli, i przyklejał ich za pomocą taśmy izolacyjnej do lamp drogowych i zostawiał z napisem, że ten człowiek jest złodziejem, obok stał rower czy też motor, który te osoby miały ukraść. No, to jest Batman na miarę naszych możliwości. Zostawia przyklejonych do lampy. Niesamowita sprawa. Co w tym Meksyku się dzieje? Jestem ciekaw, czy któryś z piłkarzy został przywiązany w taki sposób, bo teraz mamy mundial przecież. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nikt się nie spóźni na mecz z powodu Batmana, który przykleja ludzi do lampy.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście. Watch them.

minęła godzina 9, już konkretnie 3 minuty po godzinie 9. No i co? No i po raz ostatni już dzisiaj witam się z Państwem. Co to znaczy? No to znaczy, że przed nami ostatnia godzina. Głowy do góry. Kręgosłup powinien być wyprostowany, a jeżeli nie, to witam wszystkich śpiochów, którzy dopiero włączyli radio. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek i jestem z wami do godziny 10. Oczywiście Radio Centrum będzie cały czas grało. Tylko, że po godzinie 10 już beze mnie, ale jeszcze tą godzinkę pogramy razem.

0: Reklama.
1: Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Bakken Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na innebrzmienia.eu.

0: cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Reklama.

No zrobiło się prawie jak na jakimś weselichu. 12 minut po godzinie 9. No i w sumie to lato to jest taki czas festiwali. Festiwali różnego rodzaju. Różnego. Rockowych, tak na przykład Zwierzyniec, tak, Rockowisko. Przeróżne. W Woodstock do tego dochodzi. No, wiecie jak jest. Jesteście w tej rodzinie rockowej, wiecie jak jest. No i również na przykład w Szwajcarii są festiwale. W Bazylei w tamtym tygodniu, w tamten weekend był festiwal dla jodlarzy, dla jodłujących. O, może w ten sposób. Trudno jest tutaj formę właściwą dobrać, bo może jodlarze, może jodlersi, jodłujący. Tak to nazwijmy. 12 tysięcy występujących. To naprawdę duża liczba. No i akurat też Bazylea mierzyła się w tamtym czasie z... no, falu upałów, tak samo jak Lublin, chociażby cała Polska. No i była tam możliwość zobaczenia dosyć niecodziennych widoków. A więc, słuchajcie, Bazylea ma dość sporo fontan, więc można było zobaczyć, jak fontanny stają się miejscami prób osób jodłujących właśnie podczas tych koncertów. Więc można było, przespacerując się ulicami Bazylei, zobaczyć, jak ludzie stojący w fontannach po kostki jodłują jednocześnie w grupach po 20 osób. Musicie przyznać, że niestandardowy widok. W ogóle sam festiwal jodłujących, jodlarzy, jodlersów to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz. Już był niestety, więc się nie załapiecie, ale być może w przyszłym roku będziecie mogli tam pojechać naładować swoje baterie. No to w temacie. Battery od Metallica.

to jest, słuchajcie, nowość od The Rolling Stones. No, oni cały czas nowości wydają, co ciekawe. In the Stars od nich właśnie. No, a jako, że jest 21 minut po godzinie 9, to przechodzimy do przeglądu prasy ogólnopolskiej i ogólnoświatowej. A więc ogólnopolska na sam początek, okolice Gorzowa, tam się przenosimy. Przy drodze wojewódzkiej numer 130 w środę doszło do uszkodzenia rurociągu z ropą naftową. No okej, okay, może się zdarzyć. Ona, ta ropa naftowa zalała drogę. Okazało się, że 45-letni operator koparki, który prowadził pracę, był pijany. Mężczyzna miał w organizmie blisko 1 promil alkoholu. Został oczywiście zatrzymany przez policję. Tutaj więcej można na Onecie przeczytać i tak można się zastanowić. 1 promil to, kurczę, dosyć dużo. No i tak znając taki klasyk, jeżeli chodzi o pracę, obserwując również pracę w Lublinie drogowe, to tak myślę, że 1 promil to jest dużo około godziny 9, ale o 14 to już bym powiedział całkiem niewiele, jeżeli chodzi o prace drogowe. No, tak czy inaczej, oczywiście nie pochwalamy tego, by prace drogowe czy jakiekolwiek prace wykonywać pod wpływem. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tym przypadku i co tam się w ogóle zadziało więcej, no to odsyłam do Onetu. Dalej, mamy, drodzy Państwo, National Geographic, które opisuje, że mamy na Ziemi wulkan, na Ziemi, to jest ważne, który sypie złotem. Z tego wulkanu na Antarktydzie sypie się czyste złoto. Skąd bierze się ten naukowy fenomen? Erupcje wulkaniczne kojarzą się zazwyczaj z lawą, chmurami duszącego popiołu i świdrującym zapachem siarki. Istnieje jednak miejsce na Ziemi, gdzie z wulkanicznego krateru wydobywa się coś znacznie ciekawszego, szczególnie jeśli mamy w sobie gen poszukiwacza z Klondike. Mount Erebus, wulkan królujący nad lodowym krajobrazem Antarktydy, rozsiewa wokół siebie złoty pył. A więc faktycznie mamy na Ziemi wulkan, który sypie złotym pyłem. Aż do 80 gramów złota wyrzuca z siebie Mount Erebus na Antarktydzie. No trudno dostępne oczywiście, ale być może ktoś kiedyś gorączki złota dostanie i się wybierze. Kto wie. Więcej na National Geographic o tym fenomenie, skąd się bierze, bo no, jest on zdecydowanie nieoczywisty. I na sam koniec wracamy jeszcze do Onetu, a tam opisanie tego, że być może mamy przełom w poszukiwaniach Arki Przymierza. Brzmi sensacyjnie co najmniej, ale archeolodzy prowadzący wykopaliska w biblijnym Shiloh na zachodnim brzegu Jordanu twierdzą, że natrafili na nowe wskazówki mogące przybliżyć ich do rozwiązania zagadki Arki Przymierza. Odsłonili południową ścianę dużej starożytnej konstrukcji, która według części badaczy mogła być związana z sanktuarium, w którym przechowywana była Arka z 10 przykazaniami. No, jeżeli jesteście archeologicznie zaciekawieni albo religijnie, to odsyłam na Onet, tam cały artykuł o tym, co właściwie w Shiloh zostało odkryte. Mam nadzieję, że... A w sumie może i Arka Przymierza? Czemu nie? Zaraz koniec świata, później święta i nowy rok. No i tak się życie kręci.

sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat, bez mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

No powiem bez bicia wam, że mnie niepokoi to, że tak się zakryło nam niebo chmurami, jakoś tak się mrocznie zrobiło i niby ma nie padać, ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy pewien niepokój pobrzmiewa, że a gdyby jednak, a ja nie wziąłem parasola, a ja nie wziąłem kurtki przeciwdeszczowej, nie wziąłam samochodu dzisiaj ze sobą, co tu zrobić? No, miejmy nadzieję, że padać nie będzie. Pogoda pokazuje, że raczej nie powinno, no ale też ma się dzisiaj pojawić słońce i chyba trzeba mu trochę dopomóc, może trochę popchnąć. Niby ma się pojawić gdzieś około godziny 14 z powrotem, ale chyba nikt by się nie obraził, gdyby pojawiło się wcześniej. Więc tak jak kiedyś robiono to, w różnych kulturach spróbujemy wywołać słońce muzyką, będziemy próbować wywołać słońce za pomocą pieśni słońca. Tylko po swojemu oczywiście, po rockowemu. No więc Black Hole Sun od Soundgarden wydaje się tutaj godnym kandydatem na pieśń wywołującą słońce. Może nie czarną dziurę, ale zostajmy przy tym fragmencie ze słońcem, okej? Okay?

Manam, nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Być może ktoś teraz biega, to idealna jak najbardziej piosenka. I na kanwie tego, że to była polska piosenka, za chwilę piosenka od zespołu Black Sabbath, to tak się zastanowiłem w sumie nad tym, jak wyglądałby polski Iron Man. No i doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie zamiast Jarvis mówiłby Jurku, byłby Jurek. I zamiast potentatem branży militarnej byłby prawdopodobnie budowlańcem specjalizującym się na przykład w wykończeniówce. I fabuła wyglądałaby mniej więcej tak pierwszej części, że w ramach wykańczającej pracy i codziennego łojenia napojów wyskokowych siadła mu pikawa i musiał skonstruować swój własny rozrusznik serca, prototypowy, taki stworzony oczywiście własnoręcznie. I tak powstałby polski Iron Man, czyli Cyber Janusz.

patrzę na ten zegar i patrzę, no i nieubłaganie zbliża się godzina 10. No i to wskazuje na to, że ja muszę się z wami pożegnać. Pozostało już tylko 9 minut do godziny 10, więc ja się odmeldowuję. Dziękuję wam ślicznie za głowę do góry. Wyrażam głęboką nadzieję, że została ona podniesiona w dobrym humorze. Dobrą nogą wstaliście dzisiaj. Nieważne, czy dobra dla was noga to jest lewa czy prawa. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek. Do usłyszenia w poniedziałek.

0: reklam. Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Bakken Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na innebrzmienia.eu.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Największy lokowiście!

0: Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
6: Najwięcej roka w mieście!
7: Radio Centrum.

0: Minęła godzina 15, więc pora na wydarzenia w Akademickim Radiocentrum.
1: Obywatelka Ukrainy zatrzymana za oszustwa. O tym za chwilę. Powiemy również o ekspansji polskich sklepów na rynku zagranicznym.
0: Wydarzenia przeczyta Szymon Skrzypek.
1: Zacznijmy od informacji z kraju. Czy to koniec telefonów w szkołach? Sejm opowiedział się za zakazem korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Nowe obostrzenie miałoby wejść w życie od 1 września bieżącego roku. Za uchwaleniem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe wraz z poprawkami głosowało 420 posłów, z czego 6 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Przepisy zakładają zakaz korzystania z telefonów, ale i również innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu. Teraz zakazem zajmie się Senat. Odbierała gotówkę seniorom oszukanym na wnuczka. Usłyszała zarzuty. Policjanci aresztowali 47-letnią obywatelkę Ukrainy. Kobieta była związana z procederem polegającym na oszukiwaniu i wyłudzaniu pieniędzy od seniorów. Werbowała osoby, odbierała pieniądze oraz organizowała logistykę przy dokonywaniu przestępstw. Jak podaje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie Kamil Gołębiowski, kobieta nie działała tylko na Lubelszczyźnie.
2: Kobieta usłyszała łącznie 5 zarzutów. 2 z nich dotyczą przestępstw popełnionych na terenie Lublina, gdzie seniorki straciły 17 tysięcy i 18 tysięcy złotych. 3 kolejne przestępstwa dotyczą przestępstw dokonanych w Kielcach. Łączna suma strat to 175 tysięcy złotych. Policjanci z imienia zatrzymali kobietę w Krakowie.
1: Jak się okazało, była ona poszukiwana 2 listami gończymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej metodą na policjanta i na lekarza. Obywatelka Ukrainy miała do odbycia karę 2,5 roku pozbawienia wolności. Funkcjonariusze doprowadzili kobietę do prokuratury, a następnie do sądu, gdzie zapadła decyzja o tymczasowym zatrzymaniu na okres 3 miesięcy. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Te kierunki urlopowe są popularne nie tylko wśród turystów. We Francji, Hiszpanii i Włoszech internetową sprzedaż prowadzi już nawet co trzeci polski sklep. Zachód i południe Europy może stanowić obszar atrakcyjny nie tylko ze względu na swój ciepły, wypoczynkowy wizerunek. Przedsiębiorców przyciągają tam w szczególności duże i przewidywalne rynki. We Francji sprzedaje już 31% polskich sklepów, w Hiszpanii 26%, a we Włoszech 19%. W dodatku coraz więcej firm wskazuje na te kierunki w kontekście planowanej ekspansji.
3: Najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków coraz częściej pokrywają się z mapą ekspansji zagranicznej polskiego e-commerce. Francja, Hiszpania, Włochy czy Portugalia kojarzą się głównie z urlopem, ale dla sklepów internetowych są też dużymi, rozwiniętymi i przewidywalnymi rynkami sprzedaży. Dla firm taka ekspansja oznacza jednak coś więcej niż samo przetłumaczenie strony. Klient za granicą oczekuje jasnych kosztów, wygodnych płatności, szybkiej dostawy i prostych zwrotów.
1: Mówi Michał Barski, dyrektor marketingu firmy Fulfilio. Eksperci uczulają przedsiębiorców, by rozważając wejście na zagraniczny rynek, pamiętać o uwzględnieniu lokalnych różnic, takich jak preferowane sposoby płatności czy polityka zwrotów. Planowanie strategii należy rozpocząć od zbadania funkcjonowania sektora sprzedażowego w danym kraju, a także jego potencjału.
0: A po wydarzeniach przyszła pora, by zerknąć, co dzieje się za oknami. Temperatura jest dość dobra, jak na to, by spędzić miło czas na dworze. 23 stopnie Celsjusza, biometr jest korzystny. No i pogoda taka dobra, dobre temperatury, tak około 22 stopnie, utrzymają nam się do godziny 19.
4: Reklama.

0: Na sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
4: 15 minut po godzinie 15, przepraszam, 4 minuty po godzinie 15, co oznacza, że rozpoczynamy piątkowe godziny szczytu. Za nami tydzień pełen takich anomalii pogodowych. Mam tylko nadzieję, że takie upały już za nami. Przy mikrofonie jest z wami Vanessa Woźniak i mam nadzieję, że miło spędzimy sobie ten początek weekendu. Mogę zapewnić, że muzyka będzie świetna, więc koniecznie zostańcie na dłużej. A teraz możecie odrobinę podgłosić nadajniki Disturbed i Inside the Fire.

A tak na początek sprawdzimy sobie, co ciekawego przynosi nam dzisiejsza data, 3 lipca. I imieniny obchodzą Tomasz, Jacek, Anatol, Mirosław, Leon oraz Leona i Józef. I jeśli jest to imię kogoś z Was, to oczywiście przesyłam Wam najserdeczniejsze życzenia. A jeśli jest to imię kogoś z Waszych bliskich, to koniecznie łapcie za telefony i dzwońcie, by dać znać, że pamiętacie. Tego dnia obchodzimy również święto cioci i wujka. I może sami o tym nie wiedzą, no to na pewno będzie im miło, jeśli zadzwonicie. A z takich nietypowych świąt mamy na przykład Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki, chili, czy Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych. Więc idąc dzisiaj do sklepu po czerwoną papryczkę, postarajcie się nie pakować jej w foliówkę.

Jak wspominałam chwilę temu, w ostatnich dniach towarzyszyły nam naprawdę upały nie do wytrzymania. Ale ja sobie nie wyobrażam, co musieli czuć Sycylijczycy. W ostatnich godzinach czerwca wulkan Etna, czyli jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w Europie, dał o sobie znać. Na wysokości około 3000 metrów z otworu erupcyjnego wypłynęła lawa, tworząc niesamowite i spektakularne zjawisko. Pokaz był widoczny z wielu kilometrów, choć ja ogromnie współczuję tym, którzy wtedy sobie spacerowali po Etnie. No jednak widoki musiały być wspaniałe i tego właśnie zazdroszczę. Aktywność Etny jest aktualnie pod stałym nadzorem służb państwowych, a poziom alertu został już wcześniej podniesiony z zielonego na żółty. No i aby pozostać w tych gorących klimatach, The Cult z kawałkiem Firewoman już teraz na 98,2 FM.

0: Poniatowskiego. No i tak klasycznie, ulica Lipowa, jak i Głęboka mają korki. No ale też na Alei Kraśnickiej czy Alei Tysiąclecia przy rondzie z Aleją Unii Lubelskiej. To tam właśnie korki spotkacie. A jeśli macie informacje o jakichś korkach lub wypadkach, koniecznie dajcie znać pod numer 515 515 92, a ja przekażę to dalej słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.

pieniędzy zrobią, to nie mam pojęcia. Ja już nawet nie próbuję sobie wyobrażać. Może pamiętacie taki czas, że była moda na takie brzydkie stwory, potwory nazywane labubu. Ludzie wydawali wtedy krocie na brelok, który niczemu nie służył, no może zamiarem było pokazanie swojego statusu społecznego. Firma Reto wychodzi jednak naprzód, zaprezentowali oni ostatnio nową wersję miniaturowego aparatu fotograficznego, który jednocześnie pełni funkcję breloka właśnie. Stylistyka czerpie z pierwszych odtwarzaczy MP3, komputerów i gier wideo z wczesnych lat 2000. Dominują błyszczące metaliczne wykończenia, choć aparat oferuje również 4 nowe ramki i filtry, dzięki którym uzyskamy właśnie efekt zdjęć jak z początku ery cyfrowej. Parametry aparatu są dość niskie, choć producent mówi, że nie próbuje konkurować ze smartfonami. Zadaniem tego urządzenia jest po prostu stworzenie klimatycznego zdjęcia. Żadna nowa technologia, zmienił się tylko wygląd. Może o tej technologii Don Broco wie coś więcej?

A żeby nam to życie za szybko nie przeleciało, to proponuję jakieś zmiany wprowadzać do niego często i na przykład proponuję przeprowadzkę do Finlandii. O zakup mieszkania nie ma się co martwić podobno, bo kawalerkę w miasteczku można kupić już za 1 euro, a czasem nawet dostać lokal za darmo. Właściciele mieszkań na wschodzie Finlandii decydują się na takie drastyczne kroki ze względu na spadek wartości nieruchomości. Oferty dotyczą przede wszystkim starszych mieszkań wybudowanych w latach 70. No i niestety one generują coraz większe koszty związane właśnie z remontami. Ja myślę, że ta Finlandia to jest również idealny wybór dla introwertyków, bo od 2010 roku populacja miasta Kuhmo spadła o ponad 2000.

0: A Perfect Circle na antenie Radia Centrum. Wybiła godzina 16, więc pora na wydarzenia.
1: Boiska w Lublinie przejdą metamorfozę. O tym za chwilę. Powiemy również o tym, jak chwila nieuwagi nad wodą może doprowadzić do tragedii.
0: Wydarzenia przedstawi Szymon Skrzypek.
1: Lublin dba o rozwój młodych piłkarzy. Boiska przy lubelskich szkołach będą remontowane. Obiekt ulokowany przy szkole podstawowej nr 16 zostanie zmodernizowany dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prace będą polegały na wymianie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z podbudową pełnowymiarowego boiska. Nowa nawierzchnia będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami i obejmie warstwę amortyzującą, nową trawę syntetyczną oraz wypełnienie z piasku i granulatu.
2: To zadanie będzie dofinansowanie z programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich edycja 2025, który ma na celu poprawę dostępności do profesjonalnej infrastruktury treningowej. Cała wartość projektu to kwota ponad 3 milionów złotych, z czego 1,5 miliona złotych będzie stanowiło dofinansowanie ze środków ministerstwa.
1: Mówi Monika Głazik z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do 7 lipca. Nie jest to jednak jedyny projekt piłkarski, który będzie realizowany w najbliższym czasie. Na rewitalizację czeka również boisko przy szkole podstawowej nr 28. Tutaj przetarg już się zakończył. W jego ramach wpłynęło 6 ofert, które są obecnie oceniane. Ich wartość wynosi od 3 do 3 710 tysięcy złotych.
2: Ta inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, więc wyłoniony w przetargu wykonawca najpierw będzie zobowiązany do zaprojektowania przebudowy, a następnie do przeprowadzenia wszystkich prac, w tym wykona budowę nowych boisk, bieżni, skoczni do skoku w dal, zamontuje oświetlenie, monitoring oraz całą pozostałą infrastrukturę towarzyszącą.
1: Dodaje Monika Głazik. Zakończenie prac planowane jest na koniec września 2027 roku. Wakacje i upalne dni zachęcają do wypoczynku nad wodą. Należy jednak pamiętać, że chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Przez cały okres wakacji policjanci będą prowadzić działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad wodą. Jednocześnie funkcjonariusze apelują o zachowanie kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim należy korzystać tylko z miejsc przeznaczonych do kąpieli. Nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, czy skakać do nieznanej wody. Ważne jest również korzystanie ze sprzętu pływającego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz pamiętanie o kamizelkach ratunkowych. Przede wszystkim należy reagować, kiedy ktoś znajduje się w niebezpieczeństwie. Służby podkreślają, że bezpieczeństwo zależy od naszej rozwagi i odpowiedzialności. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed nami spotkanie z historią naparu, który od lat towarzyszy ludziom w codziennych chwilach i wyjątkowych momentach. Jego dzieje poznamy podczas wykładu Herbata i Porcelana. Wspólna wędrówka przez stulecia. Wykład poprowadzi Magdalena Norkowska, kustosz oraz koordynatorka sekcji sztuki zdobniczej w Dziale Sztuki i Kultury Wizualnej Muzeum Narodowego w Lublinie. Uczestnicy wyruszą w podróż na Daleki Wschód, a szczególnie do Chin i Japonii, znanych z ceremonii Chanoyu. Zainteresowani dowiedzą się również, w jaki sposób ten właśnie napój stał się ogólnoświatowym fenomenem. Na wydarzenie pójdziemy już jutro na godzinę 12 do Muzeum Narodowego w Lublinie. Szczegóły dotyczące biletów można znaleźć na stronie internetowej instytucji.
0: A po wydarzeniach przyszła pora, by zerknąć, co dzieje się za oknami. I temperatura jest jaka była, mamy 24 stopnie Celsjusza. Jak zauważyłam, to za oknem lekko wieje, więc na pewno jest przyjemny chłodek. Biometr jest korzystny, no i pogoda idealna, by trochę pójść na dwór i powypoczywać.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.
0: Za nami już pierwsza godzina piątkowych godzin szczytu. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak i mam nadzieję, że jesteście już w drodze z pracy. Jeśli tak, to w takim razie możemy zaczynać weekend, a na dobry początek The Darkness już teraz w waszych głośnikach.

po wydarzeniach sprawdzimy sobie, co nowego na świecie, a dokładnie w świecie przyrody. Przeniesiemy się na moment do Brazylii, gdzie biolodzy zidentyfikowali 5 nieznanych wcześniej gatunków ryb słodkowodnych. Jak się okazuje, to część z nich żyje na bardzo ograniczonym obszarze i już na ten moment niestety są zagrożone wyginięciem. Pojawienie się nowych gatunków może mieć związek ze zmianami hydrograficznymi w dorzeczu Rio Grande, a ich występowanie oznacza dobrą jakość wody, bo są to podobno gatunki bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia. Ja mam tylko nadzieję, że nie staną się one nowym lokalnym przysmakiem, choć ich wielkość nie powala, bo mają zaledwie 4 centymetry.

Hook z kawałkiem Cień na 98,2 FM. A co do cienia, to dzisiaj nie tak bardzo trzeba się w nim kryć w porównaniu do ostatnich dni. Choć gdybyście szukali idealnego miejsca, to już za kilka lat, mam wrażenie, że za kilka lat, Chiny będą w sam raz. Do tej pory na terenie Chin posadzono już 66 miliardów drzew w ramach największego na świecie programu zalesiania stanowisk. Jego nazwa to Wielki Zielony Mur i za taką inicjatywę Chińczykom należą się ogromne brawa, bo ilość drzew jest kolosalna i jak przypomnę, posadzili już ich 66 miliardów. Wszystko to po to, by walczyć z pustynnieniem i ograniczać skutki burz piaskowych. Naukowcy zauważają ciekawe zjawisko, gdyż takie drzewa sadzone przez człowieka rosną szybciej, jednak nie są one odpowiednikiem naturalnych lasów, ponieważ nie tworzą one tak stabilnego ekosystemu. Z plusów tego projektu jest fakt, że lasy te pochłaniają duże ilości dwutlenku węgla, co Chinom się chyba przyda. We'll be right back.

0: Za 5 sekund wybije nam godzina 16.30. Mam nadzieję, że wracacie już z pracy. I jeśli jesteście w drodze, to ja wam powiem, którędy nie jechać. Przyjrzymy sobie nasze lubelskie drogi i gdzie spotkacie korki. Emanuela Grafa, tam właśnie korki spotkacie. Aleja Józefa Piłsudskiego, ulica Zamojska, Aleja Tysiąclecia, Głęboka Sowińskiego, Aleje Racławickie na skrzyżowaniu z ulicą Spadochroniarzy oraz ulica Bohaterów Monte Cassino. To są wiadomości ode mnie, a jeśli wy wiecie coś więcej, gdzie są korki lub jakieś wypadki, to koniecznie dajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę to naszym słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Bakken Grillen, Tirabi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na inne brzmienia.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wywiadówka.
1: Przy mikrofonie Jakub Gryz i zaczynamy kolejną rozmowę na antenie Akademickiego Radia Centrum. Wywiadówka, można powiedzieć specjalna, bo z okazji jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych, muzycznych naszego regionu. Mówimy tutaj o festiwalu Wschód Kultury, Inne Brzmienia. No i dziś porozmawiamy sobie, można powiedzieć, o jednej z gwiazd tego wydarzenia, czyli zespół Furia. No i dziś moim gościem będzie Michał Kuźniak, czyli wokalista, gitarzysta, założyciel formacji Furia. Witam cię.
2: Kłaniam się.
1: Zauważyłem, że w ostatnim czasie udzielasz coraz więcej wywiadów niż w przeszłości. Coś się zmieniło w ogóle w twoim podejściu do rozmów?
2: Tak, zmieniło się trochę. To znaczy promotorzy są bardziej skuteczni i lepiej mną manipulują, namawiając do tych wywiadów.
1: A jak wygląda ta manipulacja? Co ci mówią?
2: Że zarobimy więcej pieniędzy.
1: Najważniejsza rzecz dla muzyka?
2: No, na pewnym poziomie jest to bardzo ważna rzecz, się okazuje, bo kiedy zaczynaliśmy ćwierć wieku temu, nie musieliśmy jeszcze się żywić za własne pieniądze. A dziś musimy już to robić, a w końcu też się zaangażowaliśmy w to w pełni, więc tak, no mówiąc wprost, finanse są jakąś tam już dziś niestety istotną częścią tego wszystkiego, choć nie determinuje w żaden sposób.
1: Właśnie, jak jesteśmy przy temacie hajsu, to mam wrażenie, że wspominałeś w kilku wywiadach o tym, że black metal został kompletnie przeorany przez rynek. To prawda dalej?
2: No wydaje mi się, znaczy może inaczej, doprecyzowałbym. To znaczy z jednej strony ten nurt black metalowy się, mówiąc najogólniej, rozgałęził i płynie teraz dwoma nurtami. Jeden jest skomercjalizowany, plastikowy i bez ducha, ale jest też z drugiej strony nurt. To dziś muszę przyznać, że to nie jest tak, że cały, tylko ewidentnie jest też taki nurt, który zachował swój własny jakiś charakter, duch. Może on dzisiaj jest już trochę inny, ale jest.
1: Dalej utrzymujecie ten duch, powiedzmy, niezależny, jak rozumiem.
2: Tak, choć on nie jest już chyba taki black metal, znaczy na pewno, no myśmy się po prostu pozmieniali jako ludzie i nie lubię go nazywać black metalowym, ale nie dlatego, że mam coś bardzo przeciwko, tylko po prostu, no zmieniliśmy się i jakby myślimy już o innych trochę sprawach niż te ćwierć wieku temu i jakby coraz mniej chcemy się szufladkować, a jakby coraz bardziej, im jesteśmy dalej, tym jesteśmy bardziej wewnątrz, tak bym chyba to ujął.
1: Rozumiem w 100%. Ja przyznam, że gdy zobaczyłem, że Furia gra kino, no to pomyślałem, że przebranżowiliście się i że zaczęliście grać muzykę zespołu kino i Wiktora Coya. Ktoś wam to kiedyś powiedział już?
2: Nie.
1: Jeszcze nikt wam nie mówił. Zdradź może genezę tego projektu, bo jedyne co wiem o tym, że on powstał z okazji 25-lecia Filmoteki Śląskiej i generalnie dostaliście dostęp do archiwów. Kto w ogóle ruszył z tym pomysłem i czy szybko zaakceptowaliście w ogóle ten pomysł?
2: To jest właściwie cała historia, no a dodając trochę szczegółów, powiem, że z inicjatywą wyszła właśnie Silesia Film, której Filmoteka Śląska podlega, a która to jest organizacją opiekującą się archiwalnymi filmowymi nagraniami robionymi na Śląsku. Przez te 25 lat zrobili kawał roboty, archiwizując te nagrania i chcieli jakoś uczcić swoje urodziny, no i jakoś wpadli na pomysł, żebyśmy my może to się tego podjęli i zrobili, więc odezwali się do nas, a my bardzo chętnie natychmiast żeśmy na to przystali z radością, no właśnie z tego względu, że ten ich pomysł okazał się po prostu prostu bardzo spójny z tym, co my robimy. To znaczy, no, w jakiś tam sposób archiwizujemy Śląsk, ale no, nie w tym takim sensie uprawiania jakiegoś regionalizmu, czy lokalnego patriotyzmu, a po prostu próby opisywania rzeczywistości, tak jak ją podejmujemy, no, a że ona jest śląska, czyli jest jakoś tam dość charakterystyczna na planie Polski, czy w ogóle po prostu jest charakterystyczna, no to dlatego też jest taka śląska, nie?
1: Ja mam pytanie, to jest, jak rozumiem, projekt będący formą opowieści historii o Śląsku, bo chciałem dopytać się w tej kwestii jeszcze o to, czy sprawiło wam problem połączenie właśnie elementu wizualnego tych nagrań z muzyką, bo jak rozumiem, nie nagraliście żadnych nowych numerów na rzecz tego projektu.
2: Nie nagraliśmy, co właśnie tym bardziej świadczy o jakiejś takiej integralności tego, co my robimy i to, co jest w tych materiałach. Także gramy po prostu utwory z płyt, z takimi łącznikami ambientowymi, które spajają całość i które są jakimiś tam wariacjami na temat drugiej połowy naszej ostatniej płyty Huty Luny i takiego właśnie dużego utworu ambientowego. Dodaliśmy też tam pewne elementy takie na poziomie filmu, ale znaczy elementy takie audialne, tak to ujmę, w postaci lektora, który opowiada o budowie Śląska, a opowieść ta ma za zadanie stworzyć jakąś taką oś narracyjną, wokół której jakby próbujemy mówić inne rzeczy, a to znaczy z jednej strony właśnie zupełnie nie chcemy ani tego regionalizmu, tego takiego czystego, ani też opowiadania o historii Śląska, pomimo że to historyczne materiały są użyte, ale chcemy zrobić coś, co ja widzę jako taki mistyczny reportaż o Śląsku albo sen o Śląsku. O.
1: Właśnie, będąc przy Śląsku i przy budowie, katowicki spodek, jakie znaczenie symbolicznie ma ta budowla dla was generalnie w ramach tego projektu, w ogóle w ramach Furii?
2: No wiesz co, no spodek jest dla... Nie myślimy oczywiście, my Ślązacy, o tym na co dzień, ale dziś zdaję sobie z tego sprawę, będąc w tym projekcie, że jest jakiś taki kluczowy dla nas, znaczy jest kluczowym symbolem, nie? Chociażby jak Pałac Kultury w Warszawie, który symbolizuje to miasto, nie? I skupia je całe, jak w soczewce, jako taki najbardziej wyraźny symbol. Tym samym jest katowicki spodek. Mimo że jest jakimś takim budynkiem użytkowym, a nie pomnikiem, no ale to bardzo ciekawe, bo jednocześnie ta jednocześnie nim jest, to znaczy ta funkcja spotka jako pomnika zdaje mi się być jeszcze ważniejsza niż jego funkcja jako hala widowiskowo-sportowa.
1: Piekielnie ciekawe i dopytam cię o bardzo prostą rzecz w ramach kina, a mianowicie czy w ramach tego projektu Furia spełnia funkcję z kategorii bawi i uczy?
2: No właściwie tak, właściwie bawimy i uczymy, tak. Na różnych poziomach, to znaczy spotkałem po tych koncertach się z kilkoma kolegami inżynierami, którzy byli zachwyceni, bo usłyszeli to, co czego ich uczono na studiach, a czego ja tak swoją drogą zupełnie nie rozumiem z tych filmów, które tam prezentujemy. Mam na myśli taki jakiś język techniczny, który się tam pojawia. A z drugiej strony, no myślę, że dla tych, którzy mają więcej oczu otwartych niż te dwa, których używamy na co dzień, Myślę, że też mogą się czegoś nauczyć.
1: Nauka jest bardzo przydatna oczywiście. Jeszcze o jedną kwestię dopytam cię.
2: Jeszcze przecież to akademickie radio. To mam tutaj przesłanie dla słuchaczy. Ucz się, ucz, bo nauka to do gnozy klucz.
1: O kurde, w sumie zabrałeś mi pytanie ostatnie, co chciałeś nam przekazać naszym słuchaczom, ale bardzo fajnie, dzięki. Ja jeszcze dopytam cię o kwestię samego tego projektu, bo on w domyśle początkowo miał się składać, z tego co rozumiem, tam z dwóch koncertów w Katowicach. On się później rozrósł do kolejnych i teraz ten w Lublinie, co będzie już dziś właściwie, to jest jeszcze kolejne, chyba trzecia fala dat. Czy będzie jeszcze kolejna?
2: Tak, planujemy kolejne, no bo zwyczajnie bardzo, bardzo dużo satysfakcji nam sprawia ten projekt. To znaczy jest dla nas to coś nowego, coś odświeżającego. No a że my się starzejemy, no to potrzebujemy coraz więcej podniet, więc tak, bardzo jesteśmy tym zafascynowani i bardzo chcemy, żeby się udało pociągnąć furię grającą kino i planujemy już nawet dwie daty listopadowe w Rzeszowie i we Wrocławiu. No i będziemy też próbowali poza granicami, mówiąc brzydko, sprzedać ten projekt.
1: O sprzedawaniu możemy już nie rozmawiać. Wspominałeś wcześniej o ćwierćwieczu Furii. Powiedz mi, ty wracasz może do czasów początków waszych jakoś z nostalgią, czy kompletnie już ci to kolokwialnie mówiąc zwisa?
2: Wiesz co, zwisa mi to z tego powodu, że jestem po prostu kimś innym i zwyczajnie ta muzyka mnie już nie ciągnie jakoś.
0: Nie ma podjarki.
2: Natomiast też absolutnie nie chcę się od niej odcinać, to znaczy my tacy byliśmy i kropka. I mimo, że mi się to dziś już nie podoba, to jakby w pełni to akceptuję. Taka kolej rzeczy.
1: Zapytam cię o ostatnią rzecz, a mianowicie z okazji ćwierćwiecza planujecie w ogóle coś zrobić z tego, sprezentować coś fanom, słuchaczom, czy znowu może nie?
2: Nie, no po co się narzucać?
1: I w tym miejscu możemy już postawić kropkę na i, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą rozmowę. Michał Kuźniak-Nihil, zespół Furia, dziś ze mną. Dziękuję ci bardzo za naszą rozmowę.
2: Dziękuję, kłaniam się.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej loga w mieście.

0: Father of Peace na antenie Radia Centrum. Bardzo letni kawałek, który mam nadzieję, że umilił Wam to słoneczne popołudnie. Na zegarach mamy już godzinę 17, więc to pora na wydarzenia.
1: Utrudnienia na wjeździe do Lublina. O tym za chwilę. Powiemy również o kompleksowym remoncie pomnika na Majdanku.
0: Wydarzenia przedstawi Szymon Skrzypek.
1: Zacznijmy od informacji dla kierowców. Występują utrudnienia przy wjeździe do Lublina. Dzisiaj około godziny 15.45 doszło do wypadku, w którym dechował jeden samochód osobowy. Jak na razie nie jest znane, czy ktokolwiek został poszkodowany. Do zdarzenia doszło na drodze numer 874 między węzłem Lublin-Sławinek a Lublinem. W miejscowości Dąbrowica zablokowany jest jeden pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać około 2,5 godziny. Od blisko 60 lat jest jednym z symboli tej części Lublina. Teraz przejdzie kompleksowy remont. Mowa o słynnym pomniku Bramie, ulokowanym w Państwowym Muzeum na Majdanku. Jest to jeden z najważniejszych i najbardziej charakterystycznych monumentów poświęconych ofiarom II wojny światowej. Jego odsłonięcie miało miejsce we wrześniu 1969 roku.
2: Ten pomnik powstał w wyniku konkursu. Ten projekt nie uzyskał pierwszego miejsca w konkursie, natomiast został wybrany do realizacji przede wszystkim dlatego, że miał nowatorskie rozwiązania przestrzenne oraz monumentalny charakter. Podkreślono, że szczególnie ciekawe jest połączenie tej bramy, którą przeważnie wielu mieszkańców Lublina mija, z znajdującym się na przeciwległym końcu muzeum mauzoleum, stanowi bardzo ciekawe rozwiązanie.
1: Mówi Agnieszka Kowalczyk-Nowak z Państwowego Muzeum na Majdanku. Autor pomnika, Wiktor Tołkin, był nie tylko utalentowanym rzeźbiarzem, ale też więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych. Walczył także w Powstaniu Warszawskim. Monumentalna rzeźba po blisko 6 dekadach ekspozycji na warunki atmosferyczne wymaga jednak gruntownych prac konstrukcyjnych i konserwatorskich, które właśnie ruszają. Jak przekazuje Agnieszka Kowalczyk-Nowak, prace obejmą także okolice rzeźby.
2: Prace obejmą całą bryłę pomnika, ale także jego najbliższe otoczenie. Poza konserwacją pomnika bramy poddane remontowi będą również wszystkie schody, ciągi piesze, które go otaczają, nawierzchnia na płycie pomnika, ale także betonowe ławki, które są w jego pobliżu przejścia, również to przejście pod samym pomnikiem, do którym można dojść do drogi hołdu i pamięci. Planujemy również wyremontować instalację elektryczną.
1: Pomnik ma zostać ponownie odsłonięty w czerwcu 2028 roku. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Pyton, korolowce, czaszka wilka, a nawet pazury niedźwiedzia. Wszystkie te rzeczy próbowano przedostać przez granicę. Nietypowe pamiątki odkryli funkcjonariusze lubelskiej służby celno-skarbowej. W ciągu ostatnich kilku tygodni udaremniono próby nielegalnego przewozu okazów objętych ochroną. Podróżni próbujący przewieźć koralowce przez granicę tłumaczyli, iż nie wiedzieli o panujących przepisach. Nie uchroniło ich to jednak od konsekwencji, a wobec nich wszczęto postępowania. Brak pozwolenia na przewóz zagrożonych gatunków pod regulacją konwencji waszyngtońskiej skutkuje konfiskatą okazów. Sprawcom grozi kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
0: A po wydarzeniach przyszła pora, by zerknąć, co tam się dzieje się u nas za oknami. Temperatura dalej jest podobna, mamy 23 stopnie Celsjusza, biometr jest korzystny. Jak tak widzę za oknem, to wiatr lekko się uspokoił. Mam nadzieję, że miło spędzacie ten słoneczny czas.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.
9: Najwięcej roka w mieście.
0: Zbliżamy się powoli do końca godzin szczytu, ale jeszcze na godzinę zostańcie ze mną koniecznie, bo potowarzyszy nam oczywiście tylko i wyłącznie dobra muzyka. Dzisiaj przy mikrofonie Vanessa Woźniak i wspólnie rozpoczniemy ten weekend. Pogoda jak na razie dopisuje, ja polecam, może jakiś piknik, można połączyć wspaniałą pogodę z pożytecznym.

wraz z Shinedown zanurkowaliśmy w głębie, a teraz wzniesiemy się ponad chmury. Można powiedzieć, że były to najbardziej ryzykowne zaręczyny świata. Angela i Ivan to rosyjscy wspinacze, którzy są znani z rooftopingu, czyli wspinania się na najwyższe budynki świata bez zabezpieczeń. Tym razem para postanowiła, że jedną ze swoich wspinaczek zamieni w bardzo osobiste wydarzenie. Na szczycie nowojorskiego drapacza na początku rozwinęli oni transparent z napisem "When the power of love beats the love of power, the world knows peace". Czyli jakby to przetłumaczyć, gdy moc miłości zwycięża nad rządzą władzy, świat ogarnia pokój. Po tym wszystkim mężczyzna uklęknął i wręczył partnerce pierścionek zaręczynowy. Para spędziła na wysokości 440 metrów kilkanaście minut. No po zejściu zostali oni zatrzymani przez policję i aresztowani. Jednak jak widać, miłość niczego się nie boi. My zostaniemy sobie w Stanach Zjednoczonych. Bruce Springsteen, Born in the USA.

i może to jest właśnie czas, by trochę odpocząć od internetu. Mam taką propozycję dla osób, Radio które Centrum. Od tego internetu właśnie chcą odpocząć. Firma Commodore stworzyła telefon inspirowany erą sprzed mediów społecznościowych. Ich najnowszy smartfon ma promować cyfrowy detoks, dlatego został on wyposażony wyłącznie w podstawowe funkcje, takie jak data, godzina i poziom baterii, bez powiadomień czy innych rozpraszaczy. Telefon mimo wszystko obsługuje takie aplikacje jak Uber, WhatsApp czy Spotify, ale już TikToka czy Instagrama nie uda Wam się zainstalować. Moim zdaniem wystarczy otworzyć szufladę ze starą elektroniką i znaleźć jakąś Nokia 3310. No przy okazji uda się zagrać w kultowego węża.

0: Na zegarach właśnie mamy 17:31, więc to pora, by zerknąć, co dzieje się na naszych lubelskich drogach i którędy najlepiej nie jechać. Jeśli chodzi o korki, to korki spotkacie na Alei Józefa Piłsudskiego na skrzyżowaniu z Lubelskiego Lipca, Aleje Racławickie przy Alejach Jana Długosza, Głęboka przy Sowińskiego oraz Filaretów na skrzyżowaniu Bohaterów Monte Cassino, no i tak typowo Lipowa. Jeśli wy macie jakieś informacje na temat korków czy wypadków, dajcie koniecznie znać pod numer 515 515 92, a ja przekażę to na antenie naszym słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.

0: Teraz przed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Simple Minds na antenie Radia Centrum i chciałabym powiedzieć o tym, że dzisiejsza data przypomina nam o dwóch wspaniałych muzykach, którzy odeszli właśnie 3 lipca. W 1969 roku odeszła od nas gwiazda zespołu The Rolling Stones. Brian Jones był założycielem i liderem Stonesów. Zmarł w wieku 27 lat i dzisiaj obchodzimy 57. rocznicę jego śmierci. 2 lata później tego samego dnia straciliśmy wokalistę grupy The Doors. Jim Morrison również zmarł w wieku 27 lat i dzisiaj obchodzimy 55. rocznicę jego śmierci. By przypomnieć sobie jego wspaniały głos już teraz. Love Me Two Time.

0: Na zegarach 17:43, więc to pora, by zerknąć, co ciekawego dzieje się w najbliższym czasie, czyli przyszedł czas na imprezę FM. Jeśli macie ochotę trochę od muzyki odpocząć, to na ratunek przybywa spektakl pod tytułem Świat według Plant, który odbędzie się już dzisiaj o godzinie 18:00 w Chatce Żaka. Opowieść rozgrywa się w ogrodzie i no i więcej dowiecie się na samym wydarzeniu. Jeśli muzyka gra wam w duszy 24 godziny na dobę, to koniecznie jutro wybierzcie się do klubu Graffiti na imprezę taneczną z muzyką kultowego zespołu. Depeche Mode zagra. Wstęp jest za free, więc myślę, że to dobra cena. I w muzyce zostaniemy, bo już dzisiaj kolejny dzień innych brzmień, a na scenie zagra Therapy. Więc dajcie znać, czy się wybieracie. No i to tyle. Po więcej informacji znajdziecie na stronie organizatorów.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

za niecałe 5 minut będzie godzina 18, co oznacza, że pora zakończyć piątkową audycję Godziny Szczytu. I tak jak Ozzy nam tutaj zaśpiewał, no pora wracać do domu. Była z wami Vanessa Woźniak. Wy jednak nie uciekajcie, bo przed nami jeszcze na antenie wydarzenia i sport. Ja dziękuję wam pięknie za towarzystwo. Do usłyszenia. Cześć.

0: niecałe 11 milionów złotych na drogi wojewódzkie. O tym za chwilę. Powiemy również o bonie ciepłowniczym oraz wyjątkowym spacerze przez Lublin. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Podpisano 4 nowe umowy drogowe. Niecałe 11 milionów złotych trafi na drogi wojewódzkie. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wydał zielone światło w sprawie inwestycji w regionie. Przeprowadzone zostaną remonty dróg wojewódzkich nr 809, 811, 812 i 813. Zakres prac to niecałe 14 km tras. Inwestycja ma poprawić stan techniczny dróg, komfort codziennych przejazdów oraz bezpieczeństwo mieszkańców objętych powiatów. Na drodze nr 813 w powiecie parczewskim powstanie również jezdnia dla rowerów na odcinku Laski - Pochulanka. Lublinianie nie muszą się martwić o ogrzewanie w zimę. Rusza nabór wniosków o przyznanie bonu ciepłowniczego. Od 1 lipca do 31 sierpnia można ubiegać się o świadczenie pomagające zapewnić ciepło w mieszkaniu. Aby je otrzymać, należy spełnić kryteria dochodowe, a informacje na ten temat znajdują się na stronie LPC-u w zakładce Bon Ciepłowniczy.
1: Mieszkańcy Lublina, którzy spełniają kryteria dochodowe i techniczne, mogą ubiegać się o jednorazowe wsparcie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku w wysokości 1000 zł. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego bon ciepłowniczy także będzie przyznawany z uwzględnieniem zasady złotówka za złotówkę, przy czym minimalne wypłacane wsparcie to 20 zł.
0: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Wnioski można składać w Wydziale Świadczeń przy ulicy Zamborzyckiej 88-92 oraz w biurach obsługi mieszkańców. Uzupełnione dokumenty można również wysłać pocztą lub złożyć w formie elektronicznej przez aplikację mObywatel. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Już wkrótce Lublinianie będą mogli bliżej poznać historię powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przed nami spacer poświęcony Unii Lubelskiej. Nasze miasto w czasie dynastii Jagiellonów było świadkiem wielu wydarzeń, a jednym z nich było zawarcie w 1569 roku Unii Polsko-Litewskiej, która połączyła Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie. Tak powstało państwo wielokulturowe, wielowyznaniowe i wielojęzyczne. Uczestników spaceru odwiezie także postać z dalekiej przeszłości, która opowie swoją historię. Na wydarzenie pójdziemy w najbliższą niedzielę. Początek jest zaplanowany na godzinę 13 przed wejściem do Lubelskiego Zamku. Wstęp jest wolny.
2: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynamy od piłki nożnej. Mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku wyraźnie nabierają tempa. Wczoraj do najlepszej szesnastki turnieju dołączyli Hiszpania, Portugalia oraz Szwajcaria. Dzisiaj czekają nas z kolei ostatnie mecze 1/16 finału mundialu. O godzinie 20 Australia zagra z Egiptem. O północy broniący tytułu Argentyńczycy zmierzą się z Republiką Zielonego Przylądka. O godzinie 3:30 o ostatnie wolne miejsce w 1/8 powalczą Kolumbia i Ghana. Piłkarski mundial potrwa do 19 lipca. Przechodzimy do tenisa. Iga Świątek ciągle w grze na Wimbledonie. Polka, broniąca tytułu wywalczonego przed rokiem, awansowała wczoraj do trzeciej rundy. Na trawiastych kortach w stolicy Wielkiej Brytanii pokonała w dwóch setach Czeszkę Karolinę Pliszkową. Teraz rywalką sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej oraz brązowej medalistki olimpijskiej będzie Filipinka Aleksandra Eala. Tenisistki wybiegną na kort jutro. A na koniec sporty walki. Mateusz Gamrot wraca do oktagonu UFC. 35-letni Polak w walce wieczoru gali UFC Fight Night 284 w Meta Apex w Las Vegas zawalczy ze słynącym z mocnego ciosu Australijczykiem Kilanem Salkildem. Gamer w amerykańskiej organizacji rywalizuje od 2020 roku. Cały czas należy on do czołówki wagi lekkiej w największej organizacji MMA na świecie. Walka Gamrot-Salkild odbędzie się 8 sierpnia.
0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 22 stopnie, a temperatura odczuwalna jest o 1 stopień niższa. Barometry wskazują 1015 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: Godzina 19. Wjeżdża wakacyjna jazda próbna.
1: Najnowsze premiery od waszych ulubionych artystów. W każdy piątek wakacyjna jazda próbna w Akademickim Radiu Centrum. Na przejażdżkę zaprasza Kuba Pasieczny.

No, oficjalnie zaczęły się już wakacje, więc muzycznie pierwszą lipcową jazdę próbną zaczniemy od imprezy, która jest jednak pełna gniewu i politycznego zaangażowania. Ale czego innego się spodziewać po rockowej grupie z Dublina. Garry's i Party Lines za nami. Jest to druga zapowiedź ich drugiego albumu pod tytułem Nobody's Coming to Save You. Jest ona kontynuacją albumu Come and See z 2024 roku, dzięki któremu Garry's zyskali pozycję jednego z najbardziej intensywnych nowych zespołów gitarowych z Irlandii. Nowy album grupa określiła jako deklarację intencji, że będzie on pełen ostrych gitarowych riffów i ostrych tekstów, gdyż będzie poruszał on drażliwe kwestie polityczne. Premiera 25 września, a jakbyście chcieli posłuchać ich na żywo, to Garry's zagrają także w naszym kraju 23 listopada w ramach ogromnej trasy koncertowej. Przed Irlandczykami naprawdę pracowita jesień, ale panowie na pewno dadzą radę, w końcu jak słychać rozpiera ich gniew, złość i po prostu energia. A samo lato, jak już mówiłem, które się niedawno zaczęło, no mocno dało nam się we znaki w tym tygodniu. Na szczęście pogoda już nieco się uspokoiła, ale jak myślę lato i jaki gatunek muzyczny idealnie pasuje do tej pory, no to od razu nasuwa się indie rock. A tak się składa, że w dniu dzisiejszym swój muzyczny powrót ogłosiła grupa Dinosaur Jr. Legendarni rockerzy, którzy lubią mieszać różne gatunki muzyki rockowej, powracają z nowym albumem oraz nowym singlem. Wokalista Jay Maskis, zapytany o inspirację na nowy album, powiedział: nie zawsze jestem pewien, o czym jest piosenka, kiedy ją piszę. Myślę, że znaczenie samo się ujawni w pewnym momencie. Używam dowolnych słów, które mi pasują i wiele z tego będzie inspirowane ezoterycznym bełkotem, który akurat czytam. A więc, co czytał Jay Maskis podczas tworzenia albumu There Near, dowiemy się 28 sierpnia, kiedy ten album oficjalnie się ukaże. A teraz przed nami jego zapowiedź muzyczna.

a za nami utwory od Gail oraz Mary in the Junkyard. Gail to idealny przykład na to, że muzyka z dodatkiem gitar jest po prostu lepsza. Ogółem jest to artystka, która do tej pory grała w klimatach power popu czy alt popu, jednak na jej pierwszym pełnym albumie artystka poszła w klimaty pop rockowe. Jego premiera jeszcze w tym roku, a co do drugiego zespołu, czyli Mary in the Junkyard, no to wczoraj miała swoją premierę ich debiutancka płyta pod tytułem Role Model Hermit. Jest to album w klimatach indie folku, art rocka i zdecydowanie warto sprawdzić ten krążek, bo to naprawdę świetny debiut. Jest to połączenie gniewnego, smutnego folk rocka i za nami utwór Blood, który jest jednym z szybszych na tym krążku, co jednak nie oznacza, że reszta utworów jest nudna czy też monotonna. Ogółem jest to idealny debiutancki album i liczymy w przyszłości po prostu na więcej. Za to, jak ktoś liczył na więcej od grupy The Mars Volta, no to mam naprawdę bardzo dobre informacje. Otóż przedwczoraj panowie udostępnili dwa nowe utwory pod tytułem Cue the Sun oraz Alba del Orate. Brzmią one jak powrót do świetnej formy z pierwszych albumów grupy. Za to ich nowy, zbliżający się krążek nazywać się będzie Unfinished Business i wyjdzie on 4 września. Jeżeli reszta albumu będzie taka jak te dwa single, które zaraz posłuchamy, no to warto będzie tego krążka po prostu wyczekiwać.

grupa Marmozec w utworze Closer to You. No zespół nie kazał długo czekać na coś nowego od nich, bo w maju wyszedł naprawdę bardzo ciepło przyjęty album Coward Eyes, a dziś dostajemy nowy singiel pod tytułem Closer to You. Jak czytam, jest to list miłosny wokalistki Becky Bottomley do jej męża. Jak mówi, utwór ten powstał w salonie rodziców jej męża, który pierwotnie stworzyła na gitarze akustycznej. Ta piosenka miała przejść ogromną podróż, rozwijając się i ewoluując dokładnie w tym samym czasie, gdy ona pracowała nad samą sobą. Ponieważ żyła z nią tak długo, wydanie jej teraz to jak pozwolenie jej odlecieć. Bardzo fajny utwór, który jest także bardzo fajnym wstępem do twórczości całego zespołu. Za to dziś ukazały się przede wszystkim dwa albumy od naprawdę wielkich artystów. Jeden jest od Madonny, a drugi od grupy Deep Purple. I przy tym drugim pozwólcie, że się zatrzymamy. Jest to długo oczekiwany album Split, który jest jednocześnie dowodem na to, że w zespole Deep Purple wciąż jest ta rockowa energia i zacięcie. Ogółem na tym krążku nie ma chwili na wysnienie. To klasyczny zespół rockowy, który po prostu dobrze się bawi i choć można się czepić, że teksty nie są tak błyskotliwe miejscami, to szczerze mówiąc, świat potrzebuje więcej albumów, które są po prostu od początku do końca dobrą zabawą i krążek Split właśnie czymś takim jest.

Airborne Kid in a Candy Store. Jest to kolejna zapowiedź nowego albumu Airborne, który ukaże się 28 sierpnia, a za nami czwarta singlowa jego zapowiedź. Jak zdradza zespół, utwór czerpie inspirację z klasycznych hardrockowych hymnów na czele z Holla Dolla Rosie od AC/DC. Jak możemy przeczytać, no grupa nie ukrywa ekscytacji, jeśli chodzi o zbliżającą się premierę nowego albumu. Jak mówią, powiedzieliśmy sobie, to jest ten moment, zróbmy album ostateczny. Jeśli mamy to zrobić, nie możemy iść na żadne kompromisy. Ta płyta skupia w jednym miejscu wszystko, co reprezentujemy. To najlepszy album, jaki mogliśmy nagrać. Jeszcze tak w ramach ciekawostki, na albumie pojawią się również bardzo ciekawi goście, m.in. Bryan Adams. Premiera przypomina 28 sierpnia, a Australijczyków będzie można zobaczyć na żywo w tym roku 8 sierpnia na Rockowiźnie w Gdańsku oraz 26 sierpnia w klubie Studio. A teraz co nieco o zespole, który jak wielu uważa nie chce umrzeć. Mowa tutaj o grupie Bad Wolves, czyli wieloplatynowym zespole, w którym doszło ostatnio do sporej zmiany. Mianowicie przedstawiono ostatnio nową wokalistkę, czyli Sarah Killboy Skinner. Założyciel, perkusista i autor tekstów zespołu Bad Wolves, czyli John Bokelin, tak skomentował początek tego nowego rozdziału. Kiedy zaczęliśmy szukać nowego głosu Bad Wolves, nie szukaliśmy kogoś, kto wypełniłby lukę. Szukaliśmy kogoś, kto mógłby pomóc zespołowi rozpocząć kolejny rozdział. I faktycznie ten nowy rozdział słychać, bo nowy utwór no nie brzmi jak oni i prawdopodobnie zachowali oni nazwę Bad Wolves tylko dlatego, że ma ona ze sobą jakąś tradycję zespołu, który miał potencjał na ogromny sukces, a jak końcowo wyszło jednak jak wyszło. Ale kto wie, może ich nowa era sprawi, że o zespole będzie jeszcze głośno.

Moonspell w utworze The Great Wolf in the Sky. W tym tygodniu portugalska grupa udostępniła swój nowy album pod tytułem Far From God i jest to naprawdę solidny materiał, odważny i śmiały. I może niektórzy fani stwierdzą, że Far From God nie dorównuje najlepszym albumom Moonspell, to jednak jest to na tyle ciekawe wydawnictwo, że udowadnia ono, że zespół wciąż ma to coś. Te nastrojowe syntezatory są zawsze dużym plusem. Za to my zbliżamy się do końca dzisiejszej jazdy próbnej i na koniec chciałbym Was zaprosić do posłuchania nieco post-metalu od grupy Junius, która w tamtym tygodniu wypuściła swój nowy album pod tytułem Sotera. Jest to naprawdę świetny krążek. Czysty wokal ma w sobie nuty Ulver. Instrumenty tworzą atmosferę, która mi mocno przypomina coś z twórczości Paradise Lost. Niektórzy słyszą tu post-metalowe Deftones, więc jeżeli brakuje Wam Deftones w nieco innej odsłonie, no to album Sotera jest zdecydowanie warty sprawdzenia. Utwór Scythian wybrzmi na koniec dzisiejszej audycji, a tymczasem ja już dziękuję za dziś. Kuba Pasieczny, życzę udanego weekendu i słyszymy się w przyszły piątek o tej samej porze. Trzymajcie się i do usłyszenia.

centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.